0: Szkoły chwalą pragnie rzut właśnie krasny chod i z czarnych limuzynów szkolą w tybie i to odprawa
1: nie, no,